Dzień dobry Państwu. Dziś, 7 lipca 2026 roku, w studiu społecznej rozgłośni Radia 3ZZZ Melbourne wita Państwa Ania Zamecznik utworem Jana Brzechwy w wykonaniu grupy Furmana i pytaniem Anny Szustak, czy na pewno znamy Jana Brzechwę, nad którym ona rozważa. Kilka refleksji nad nieznaną poezją znanego poety. Poproszono mnie o napisanie krótkiego artykułu poświęconego Janowi Brzechwie, bohaterowi mojej rozprawy habilitacyjnej Od modernizmu do lingwizmu, o przemianach w twórczości Jana Brzechwy, opublikowanej w 2003 roku w wydawnictwie Universitas. Stanęłam przed tylko na pozór prostym zadaniem. Jak bowiem zmieścić tak interesującą indywidualność, niezwykle twórcze życie i bogatą spuściznę pisarską na kilku kolumnach druku? Tym bardziej, że, czym zapewne wielu zaskoczył, twórca Pana Kleksa i znakomitych wierszy dla dzieci był również autorem tekstów satyrycznych i kabaretowych, skeczy, monologów i piosenek pisanych m.in. dla najsłynniejszych kabaretów okresu międzywojennego, takich jak Qui pro quo i Morskie oko, opowiadań, autobiograficznej powieści Gdy owoc dojrzewa, a przede wszystkim pięknych liryków adresowanych do czytelnika dorosłego. Dodajmy też, że znaczące miejsce w jego dorobku twórczym zajmują tłumaczenia najwybitniejszych dzieł literatury rosyjskiej i radzieckiej. Puszkina, Niekrasowa, Brójsowa, Jesienina, Majakowskiego, Ehrenburga, Tolstoja. Niechże więc ta garść informacji o Janie Brzechwie i refleksji na temat jego pisarstwa będzie wyborem subiektywnym, ujawnieniem moich fascynacji i zauroczeń osobowością i twórczością Brzechwy, przypomnieniem chwil radości i chwil zadumy nad lekturą jego utworów. Jestem bowiem głęboko przekonana, że emocjonalna więź łącząca historyka literatury z obiektem jego zainteresowań, a więc twórczością pisarza, swoisty, jak określił to Jan Błoński, romans z tekstem, jest tajemnicą nie tylko efektywnego i kreatywnego procesu badawczego, ale także autentycznej satysfakcji duchowej i estetycznej wynikającej z obcowania z dziełem literackim. A ponieważ nic tak dobrze nie charakteryzuje pisarza jak opinie jemu współczesnych, bliskich mu ludzi, od takiego sądu o pisarzu pozwolę sobie zacząć tę krótką opowieść. Magdalena Samozwaniec, siostra Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, wywodząca się ze słynnego, bogatego w rozmaite talenty rodu Kosaków, wspominając wybitne postacie swoich czasów, pisała: niepowtarzalną indywidualnością był również Jan Brzechwa, umieszczając nazwisko pisarza obok nazwisk takich sław jak Tuwim i Witkacy. Był on, pisze dalej Samozwaniec o Brzechwie, tak jak mój ojciec Wojciech Kosak z gatunku króla życia. Jakżeż ten piękny człowiek umiał wspaniale żyć i jak je kochał do ostatniej chwili swojego istnienia. Nie było w całej Polsce jednego człowieka, który by na Janka powiedział cokolwiek złego. Był kochany nie tylko przez dzieci, dla których pisał te swoje niezrównane bajki, ale przez nas wszystkich. Roztaczał wokół siebie urok i czar, którego próżno szukać u pisarzy czy poetów młodszego pokolenia. Ów wielki, zniewalający urok wypływał z jego psychicznego stosunku do ludzi. Za i przeciw, wydany w 1966 roku. Oddany swoim przyjaciołom i czytelnikom, żyjący zawsze pełnią życia pisarz nie chciał być postacią pomnikową, ale kimś, kto poprzez swoją twórczość zapewni sobie nieśmiertelność i będzie zawsze żył w pamięci i sercach czytelników. Ten, cieszący się każdą chwilą życia poeta, istniał do końca swych dni teraźniejszością, a nie czasem minionym. Znajomi i przyjaciele postrzegali go nie tylko jako znakomitego pisarza, ale także uroczego człowieka, niesłychanie ujmującego w obejściu, eleganckiego, życzliwego, zawsze pogodnego i uśmiechniętego, a również sybarytę, hedonistę, kochającego piękne kobiety, wygodne, dostatnie życie, miłe towarzystwo, grę w karty i dobre jedzenie.
To umiłowanie życia we wszystkich jego przejawach opromienia całą twórczość pisarza. Choć historia nie była łaska, także uroczego człowieka, niesłychanie ujmującego w obejściu, eleganckiego, życzliwego, zawsze pogodnego i uśmiechniętego, a również sybatrytę, hedonistę, kochającego piękne kobiety, wygodne, dostatnie życie, miłe towarzystwo, grę w karty i dobre jedzenie. To umiłowanie życia we wszystkich jego przejawach.

Wiąza wiele przełomowych wydarzeń historycznych, z których każde splata się w mniejszym lub większym stopniu z jego biografią, począwszy od rewolucji w 1905 roku w Rosji, poprzez okres obu światowych wojen i przedziału czasowego pomiędzy nimi, niezwykle dla polskiej kultury i państwowości istotnego, aż po powstanie warszawskie i kształtowanie się nowego oblicza kraju w pierwszych dwóch powojennych dziesięcioleciach. Nie historia jednak będzie główną bohaterką utworów Brzechwy, lecz ludzie, których ze znawstwem psychologa i talentem Gogola i Czechowa razem wziętych w nich portretuje. Nawet bowiem jego utwory dla młodych odbiorców mają często podwójnego adresata – dziecko i dorosłego, kapitalne poczucie humoru, celne charakterystyki postaci i środowiska, bardzo wnikliwe ujęte realia społeczno-obyczajowe to poziomy odczytania utworów Brzechwy dostępne dla czytelników, którzy dawno już wyrośli z krótkich spodenek. Czym innym bowiem, jak nie satyrą obyczajową i społeczną, jest dla dojrzałego odbiorcy to wcipny, ironiczny portret pchły szachrajki, niepoprawnej kokietki nadużywającej swego wdzięku w nie całkiem czystych interesach i znakomicie czującej się w tym powojennym bałaganie sprzyjającym ciemnym sprawkom i nadużyciom. Albo też historia Lisa Vitalisa, którego szelmostwa oparte na umiejętnym manipulowaniu i wykorzystywaniu naiwności leśnej braci, mamionej obietnicami bez pokrycia, jako żywo przypominającą relację władza-społeczeństwo z czasów nie tak znowu odległych i wydawałoby się minionych. Z wykształcenia był Jan Brzechwa prawnikiem, podobnie jak jego słynny stryjeczny brat. Ojcowie obu poetów byli braćmi, Bolesław Leśmian. W odróżnieniu jednak od autora Łąki osiągnął Brzechwa jako członek palestry równie wielkie sukcesy jak na niwie literatury. Już bowiem w latach 30. ubiegłego wieku stanie się poetą najlepszym znawcą i zarazem kodyfikatorem prawa autorskiego w Polsce. Wraz z odzyskaniem niepodległości potrzeba uregulowań prawnych w nowych warunkach polityczno-społecznych prowadzi do powołania do życia już w roku 1918 Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych – ZAIKS. Jan Brzechwa jest jego współzałożycielem. Występuje wówczas jako jeden z autorów kabaretowych, którzy czują się zagrożeni w swoich prawach bez różnego rodzaju wyzyskiwaczy, oszustów i złodziei pomysłów. Wkrótce zajmie się ochroną praw autorskich jako przedstawiciel Temidy. Przełom okazał się pierwszy w Europie proces o prawo autorskie w zakresie filmu dźwiękowego, który Brzechwa wygrał. Po wydrukowaniu relacji z tej sprawy został poeta korespondentem zagranicznych czasopism prawniczych, nieco później zaś wybrano go do Międzynarodowej Komisji Prawa Autorskiego. Po latach tak żartobliwie skomentuje Brzechwa w księdze pamiątkowej prowadzonej przez wieloletnią kasjerkę ZAIKS-u Janinę Ruslanową korzyści płynące z istnienia instytucji chroniącej autorów. O przyjaciółko pisarskiej braci, kasa wypłaci, przez ciebie każdy z nas się bogaci. Kasa wypłaci, a kiedy tylko pieniądze straci, kasa wypłaci. Znowu karteczkę w okienku ci da? Kasa wypłaci. W zadziwiający i niezwykle harmonijny sposób potrafił Brzechwa łączyć rzeczowość i logikę myślenia prawnika z poetycką fantazją i liryczną zadumą nad człowiekiem i światem. Szczególnie pięknie pisał Brzechwa w przedwojennych tomikach wierszy, a wydał ich wtedy aż 5, nie licząc dwóch zbiorów dla dzieci. Oblicza zmyślone w 1926 roku, talizmany w 1929, trzeci krąg w 1932, piołun i obłok w 1935, imię wielkości, wiersze o Józefie Piłsudskim w 1938. O miłości pojmowanej przez pisarza jako największa wartość życia. W niej bowiem zamyka się cała istota i tajemnica egzystencji. Ona jest zasadą wszechświata. Na 7 wielkich światach, na 7 nowych lądach, jednego Twego ciała mój mały świat pożąda. Pisał w wyrafinowanym erotyku na Wielkiej Niedźwiedzicy z tomu Piołun i Obłok.
Skazanemu na śmiertelność człowiekowi pozostaje tylko umiejętność cieszenia się chwilą,

która, choć ulotna, nasze dni są coraz to krótsze, ze smutkiem stwierdzał w wierszu zatytułowanym Wieczór, nadaje życiu sens. Impresjonistyczny, nieomal w swej malarskiej obrazowości, Wieczór to przykład tego rodzaju filozofii życiowej opartej na prostych radościach i zwyczajnym szczęściu. A tu spływa niebieski wieczór, wiatr szeleści w dziwnym narzeczu i zdmuchuje twoje oczy najmilsze. Słowa gasną, stygną i bledną. I już kocham cię tylko jedną i wieczorną radością milczę. Emocje i uczucia wyraża Brzechwa w wypowiedzi oszczędnej, ascetycznej, niemal w doborze słów, opartej na grze niedopowiedzeń i znaczeń domyślnych, z wirtuozerią wymijając niebezpieczne rafy ckliwości i sentymentalizmu, jak w oryginalnym erotyku, w którym najważniejsze jest to, co nie zostało wypowiedziane. Przez okno kwadratowe widzę wąsate drzewa. Odkąd wdały się ze mną w rozmowę, śpiewam. Przez kwadratowe okno widzę, że jesteś młoda, a ja noc miałem taką samotną. Szkoda. Zarys okiennej ramy tworzy tu perspektywę, z jakiej spogląda poeta na rzeczywistość otaczająca, a więc najbliższą, najbardziej zmysłowo odbieraną i odczuwaną. Obserwacja najbliższego otoczenia staje się często punktem wyjścia do pogłębionej refleksji filozoficznej nad prawami rządzącymi ludzkim życiem. Przedmioty mają swoją duszę i pamięć, którą przekazują im właściciele. Są hasłami wywoławczymi wspomnień i marzeń. W kącie stoi stary stół, pochylony cały w dół. Siądźmy przy nim, by nas czuł. W drugim kącie stoi piec. Jak tu w lipcu pieca strzec? Gdzie go podziać? Co mu rzec? W trzecim kącie siedzi mysz i spogląda czujnie wzwyż. Ja cię budzę, a ty śpisz. W czwartym kącie leży kurz, a na kurzu ślad i nóż. Ktoś tu przedtem bywał już. Przemijanie to nie tylko śmierć i cierpienie, to także nabywany wraz z upływem lat zasób doświadczeń wzbogacających o mądrość, której nie posiada młodość, a także o szczyptę ironii pozwalającej na bezpieczny dystans wobec spraw ostatecznych. Tu jest świat i tam jest świat. Gdybym nie miał moich lat, latom moim byłbym rad. Wyznał poeta w tomie Piołun i obłok z roku 1935, żegnając się z odchodzącą młodością. Miłość w wierszach Brzechwy zawsze jednak ostatecznie zwycięża śmierć. Czas poety to czas ziemski, doczesny, mierzony od narodzenia miłości. Jesteśmy zupełnie sami i sufit wisi nad nami. Który to rok na świecie? 7 po narodzeniu miłości. W wierszu Pocieszenie, z którego pochodzi powyższy cytat, za pomocą potocznego idiomu konserwacyjnego i niezwykle świeżej i niebanalnej w swojej prostocie inwencji słowotwórczej, daje Brzechwa świadectwo dojrzałości życiowej, jak i przede wszystkim twórczej. Ten piękny utwór to czysta liryka w genialnym skrócie myślowym i leksykalnym oddająca piękno i tragizm ludzkiego życia. Ach, wypij lekarstwo, wypij, niech oddech twój tak nie skrzypi. Jakiż to miesiąc? Gwiazdopad. Bądź jeszcze trochę cierpliwa. Ból mija, życie upływa. Jakiż dzień dzisiaj mamy? Dzień dobry. Już można okno otworzyć. Tak łatwiej ci będzie dożyć. Która godzina? Za 10 minut ostatnia. Codzienna rozmowa, zwyczajne pytania i odpowiedzi nagle przemieniają się w poezję, stając się filozoficznym dialogiem o rzeczach ostatecznych, chorobie, cierpieniu, śmierci, ale i o powszednim szczęściu, o miłości chroniącej przed grozą, o ponurym listopadzie, który przemienia się w świetlisty gwiazdopad. Do końca pozostał Brzechwa takim, jakim był przez całe życie, radosnym i życzliwym dla innych człowiekiem.
Śmierć w ostatnich lirykach poety zostaje oswojona przez żartobliwy dystans i niezachwianą pogodę ducha kogoś, kto nikomu nie chce psuć humoru swoim odejściem i godzi się z tym, co niemożliwe. Jeśli czegoś poecie w życiu żal, to konieczności rezygnacji z jego uciech. W lirycznym i nostalgicznym nieco podsumowaniu mówi o swoich największych pasjach – poezji i miłości. Zaskoczony niespodzianie przez starość, ten wciąż niezmiennie młody duchem poeta nie traci jednak młodzieńczego wigoru. Wkrótce życie weźmie rozbrat z ciałem, ale w głowie wciąż raj Mahometa. Brzechwa nie umie długo się martwić, nawet złożony ciężką chorobą serca, nie traci ducha i do końca traktowany wobec swoich czytelników nie chce ich epatować ponurymi obrazami szpitalnych cierpień. Z właściwym sobie humorem przekazuje relacje o pobycie w szpitalu. Coraz to kogoś z zawałem do windy dźwigają nosze. Ja właśnie też zawał miałem i też umieram. O, proszę. Lekarze, siostry salowe wylewają łzy na wprzódki. Słabnie puls, brak mi tchu, tracę mowę, ale jestem wesolutki. Wrodzony optymizm pomaga poecie znaleźć dobre strony każdej sytuacji. Ma je nawet dokuczliwa bezsenność, na którą brak lekarstwa. Pozytywnym efektem ubocznym tradycyjnego liczenia baranów zalecanego przez lekarza dowcipnisia jest bowiem kuszący wizerunek Sophie Loren, który pojawia się mu przed oczyma w momencie, kiedy pojednany z chorobą czeka na tytułowy sen wieczny, licząc barany. Poeta wesołek i kpiarz w dwóch ostatnich wierszach z liczącego 12 utworów niekonwencjonalnego cyklu poświęconego śmierci ustępuje pola poecie piszącemu liryczny pożegnalny wiersz do ukochanej. Autorefleksyjne rozważania kierują się ku zadumie nad sensem życia zawierającym się w pochwale poetyckiego trudu i płynących stąd radościach oraz ku miłości nadającej życiu barwę i będącej niewyczerpalnym źródłem natchnień. Pieśnią miłosną, jak pocałunkiem, życie zawierszę. Miłość mi była strawą i trunkiem, miłość i wiersze. Jan Brzechwa, twórca poruszających liryków mówiących o miłości i śmierci, to tylko jedno z nieznanych, a zasługujących na uwagę oblicz pisarza, którego sylwetkę i przebieg pełnej poszukiwań i odkryć drogi twórczej próbowałam odtworzyć w swojej książce. Wierzę, że warto kojarzyć i odnajdywać Brzechwę nie tylko jako ukochanego poetę dzieciństwa, ale także jako równie wartościowego autora tekstów należących do dziedzictwa literatury uniwersalnej. Co niniejszym, wybierając jedynie niewielki fragment jego dokonań artystycznych, starałam się uczynić. Jan Brzechwa to jeden z poetów ocalających piękno i duchowość świata. Myślę, że warto o tym pamiętać, szczególnie w czasie, w którym przyszło nam żyć, pisała Anna Szustak. Jan Brzechwa zmarł 2 lipca 1966 roku. Ogłoszenia i komunikaty lokalne. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych webinariów metodycznych, literackich i historycznych skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom w następujących terminach. 15 lipca bieżącego roku wyprawa przez II Rzeczpospolitą Wycieczka w czasie i przestrzeni prowadzi Grzegorz Nowak i 20 sierpnia bieżącego roku Sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego część druga prowadzi Magdalena Delport. Więcej informacji i link rejestracyjny na portalu Polonii Wiktorii www.portalpolonii.com.au w zakładce Edukacja Polonijna. Organizacja webinarów została sfinansowana przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa. Przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Związek Polaków Melbourne zaprasza na wyjątkowy wieczór Christmas in July
and Kabareton, który odbędzie się 11 lipca bieżącego roku w ośrodku Polana przy 350 Don Road w Badger Creek. Ośrodek będzie otwarty od godziny 17, na gdzie czeka przedziwnie magiczna zimowa atmosfera w polskim klimacie. W programie wydarzenia przewidziano polski kabareton na żywo w wykonaniu Teatru Prób Miniatura, muzykę na żywo towarzyszącą kolacji i niedzielnemu śniadaniu, wizytę świętego Mikołaja, loterię fantową oraz nowość, emocjonujący Food Challenge. Uczestnicy będą mogli również skosztować gorącej kolacji, zjeść wspólne śniadanie w niedzielę oraz spędzić noc w klimatycznych domkach. Koszt udziału wynosi $120 od osoby. Rezerwację przyjmuje Zosia pod numerem telefonu 0432 375 168. Powtarzam, 0432 375 168. Po potwierdzeniu rezerwacji prosimy o dokonanie wpłat na konto Polish Association in Melbourne Inc. w Bendigo Bank. Numer branży 633000, numer konta 18468528. Powtarzam, numer branży 633000, numer konta 18446852. Organizatorzy zapraszają na niezapomniany wieczór pełen świątecznego nastroju, polskiego humoru i wyjątkowej atmosfery w środku australijskiej zimy. Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów w Australii zaprasza w czwartek 16 lipca bieżącego roku do Polskiego Biura Opieki Społecznej Polkie w Mount Waverley na spotkanie z doktorem habilitowanym Wojciechem Kozłowskim, który zaprezentuje wykład na temat Polskiej Szkoły Matematycznej. Początek wydarzenia o godzinie 19. Wydarzenie jest ogólnodostępne. W cenę wejściówki $5 od osoby wliczony jest poczęstunek. Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej zaprasza na warsztaty genealogiczne Odkryj swoje polskie pochodzenie, które odbędą się w sobotę 18 lipca bieżącego roku w godzinach od 10 do 15 w Klubu Polskim w Albion. Warsztaty skierowane są do osób bez doświadczenia lub początkujących, a poświęcone będą badaniu i odkrywaniu historii własnej polskiej rodziny. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim. Tematy obejmują m.in. jak rozpocząć poszukiwania genealogiczne, badania różnych dróg migracji do Australii, prowadzenie badań genealogicznych w krajach sąsiadujących z Polską, jakie dokumenty i źródła są dostępne bezpłatnie online, a jest ich naprawdę wiele, odczytanie dokumentów bez znajomości języka, w którym zostały sporządzone, poruszanie się po polskiej biurokracji i procedurach urzędowych. Wejściówki w cenie $40 normalny i $20 dla członków Muzeum i Archiwum do nabycia na TryBooking. Opłata transakcyjna wynosi 50 centów. Wliczony jest poczęstunek. Klub piłkarski White Star Dandenong zaprasza na zabawę World Cup, która odbędzie się w sobotę 18 lipca bieżącego roku w domu polskim Syrena w Royville. O dobrą zabawę w rytmie światowych przebojów zadba DJ Mark i Modern Beat Entertainment. Początek imprezy o godzinie 19.30. Wejściówki w cenie $30 od osoby. Rezerwację przyjmuje Chris. Telefon 0419 573 471. Powtarzam, 0419 573 471. Związek Polaków Geelong zaprasza członków polskiej społeczności, jak również wszystkie zainteresowane osoby w niedzielę 26 lipca bieżącego roku do Domu Orła Białego w Brightwater na występ zespołu pieśni i tańca Polones oraz chóru Dorotki. Wydarzenie towarzyszy obchodom jubileuszu 75-lecia polskiego osadnictwa w Geelong. Początek występów o godzinie 14.30. Wstęp wolne datki. Od godziny 12 w południe będzie możliwość skorzystania z oferty obiadowej Bistra Domu Orła Białego. Stowarzyszenie Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne oraz przedstawiciele społeczności adwentystycznej w Melbourne zapraszają na spotkania Klubu Zdrowia, które odbywają się w ostatnią niedzielę każdego miesiąca w kawiarence Domu Polskiego Syrena w Royville. Początek spotkań o godzinie 15. Intencją założycieli Klubu Zdrowia jest promowanie zdrowego stylu.
Program zajęć składa się z dwóch części, praktycznej oraz teoretycznej. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Więcej informacji udziela Paweł. Telefon 0423 212 764. Powtarzam, 0423 212 764. Delikatesy Poletta Deli – A Taste of Europe przy 529 Wargo Road, Ashwood posiada szeroki asortyment smacznych wędlin, mrożonek, ciast, chlebów i produktów spożywanych prosto z Polski i nie tylko. W sklepie można też kupić aromatyczną kawę. Paweł, Józefina i ich miła załoga serdecznie zapraszają. Konkurs 100 lat, które łączy Polskę, kolej w oczach młodej Polonii, organizowany jest w celu upamiętnienia jednego z patronów roku 2026 polskich kolei. W 2026 roku przypada setna rocznica powołania polskich kolei państwowych. W uchwale Sejmu zwrócono uwagę, że polskie koleje państwowe oraz ich pracownicy, zarówno ci z przeszłości, jak i obecni, w znaczący sposób przyczynili się w budowę i umacnianie polskiej państwowości, kształtowanie etosu służby Polsce, a także w pracę na rzecz rozwoju nowoczesnego transportu publicznego. Celem konkursu jest również poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej na temat polskich kolei państwowych, rozwój zainteresowań związanych z kolejnictwem, rozwój umiejętności twórczych, literackich, artystycznych i technicznych oraz rozwój kompetencji językowych w posługiwaniu się językiem polskim. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach artystycznych i wiekowych. Kategoria plastyczna w wieku od 5 do 8 lat, 9 do 12 i 13 do 18. Kategoria literacka od 10 do 13, od 14 do 18 lat i kategoria multimedialna także w wieku od 10 do 13 i od 14 do 18 lat. Pracę należy przesłać drogą elektroniczną na adres polisheducationau@gmail.com. Prace plastyczne należy dodatkowo wysłać pocztą tradycyjną, szczegóły w regulaminie. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę. Endemol Shine Polska, producent programu randkowego Żona dla Polaka, poszukuje Polaków i Polek mieszkających w Australii, którzy nie są związani i chcieliby wziąć udział w programie oraz przeżyć wyjątkową przygodę. Australijska edycja będzie trzecią po Chicago i Toronto odsłoną programu realizowaną poza granicami Polski. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Szymonem Grochałem, telefon +48 690 007 668, e-mail szymon.grochal@endemolshine.pl i z Piotrem Janiszewskim telefon +48 530 523 724, e-mail piotr.janiszewski@endemolshine.pl. Polish Australian Youth Gathering, polonijna organizacja młodzieżowa z siedzibą w Sydney, zaprasza chętne osoby w wieku do 30 lat do udziału w ogólnoaustralijskim festiwalu Polonia Ma Talent. Uczestnikami przedsięwzięcia mogą być osoby indywidualne, Australijczycy pochodzenia polskiego lub kilkuosobowe zespoły. W przypadku zespołu przynajmniej jeden jego członek powinien mieć mniej niż 30 lat oraz przynajmniej jedna osoba powinna być polskiego pochodzenia. W ramach Polonia Ma Talent uczestnicy będą mogli zaprezentować talenty muzyczne, wokalne i plastyczne, między innymi malarskie. Repertuar muzyczno-wokalny powinien reprezentować współczesną polską muzykę lub być kompozycją autorską. Prace plastyczne posłużą do stworzenia pamiątkowego albumu. Organizacje wydarzenia będą wspierali profesjonalni muzycy i artyści, służąc młodym wykonawcom cennymi radami. Festiwal Polonia Ma Talent odbędzie się 21 listopada bieżącego roku w sali imienia Jana Pawła II w Marion w Sydney. Aby zgłosić swój udział, należy przesłać swoje nagranie lub dobrej jakości zdjęcia swych prac do 1 sierpnia bieżącego roku na adres mailowy polishaustralianyouthgathering@gmail.com. Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie www.polishaustralianyouth.org.au.
Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Przypominamy, że polskich audycji można słuchać we wtorki od 11 do południa, w środę od 10 do 11 wieczorem i w sobotę od 7 do 8 wieczorem. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Powtarzam, 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu www.portalpolonii.com.au. Zachęcamy serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej www.tygodnik-polski.com.au. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ w Melbourne.

0: Następnie zapraszam do wysłuchania obszerniejszego materiału na temat schizmu, jaki wystąpił w Kościele w ostatnich dniach. Ten materiał przygotował dla nas ksiądz Tadeusz Rostworowski.
1: Ogłoszono ekskomunikę po konsekracjach biskupich lefebrystów. Dokument podpisany przez kardynała prefekta dykasterii nauki wiary, kardynała Victoria Emanuela Fernandeza, określa obrzęd dokonany 1 lipca jako czyn o naturze schizmatyckiej. W nocie wyjaśniającej przedstawiono szczegóły tej poważnej sankcji kanonicznej. Vatican News. Biskupi Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, Alfonso de Galarata i Bernard Feley, odpowiednio główny konsekrator i współkonsekrator, oraz nowo konsekrowani biskupi Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poincinet de Sivry and Marc Hanapier zaciągnęli ipso facto ekskomunikę late sententiae zarezerwowaną w Stolicy Apostolskiej za dokonanie czynu o naturze schizmatyckiej, jakim była konsekracja biskupia czterech prezbiterów bez papieskiego zlecenia i wbrew woli papieża. Taka jest treść dekretu podpisanego przez kardynała Victora Manuela Fernandeza, prefekta dykasterii nauki wiary, kontrasygnowanego przez dwóch sekretarzy tejże dykasterii. Jest to niestety zapowiadany finał wydarzeń, który nastąpił 24 godziny po uroczystej ceremonii sprawowanej w Ekon w Szwajcarii rankiem 1 lipca 2026 roku. Schizma arcybiskupa Lefebvre'a powraca po 38 latach. Pomimo hojnych starań świętych Pawła VI i świętego Jana Pawła II, decyzji Benedykta XVI o uchyleniu ekskomuniki oraz uprawnień przyznanych przez Franciszka w wyniku niegodziwych święceń dokonanych wbrew woli papieża, Bractwo Kapłańskie ponownie odłącza się od Rzymu. Andrea Tornelli tak pisze: to burzliwa historia, pełna wielkodusznych starań, otwartych drzwi i ofiarowanych szans. To bolesna historia, naznaczona dwoma poważnymi rozłamami, które doprowadziły Bractwo Kapłańskie św. Piusa X, założone przez arcybiskupa Marcela Lefebvre'a, do odłączenia się od papieża i zerwania komunii z Kościołem Rzymskim poprzez dokonanie schizmatycznego aktu polegającego na wyświęceniu biskupów bez papieskiego upoważnienia i wbrew woli namiestnika Chrystusa. Rozłam, który nastąpił 1 lipca, ma poważne konsekwencje nie tylko dla biskupów i księży bractwa, ale dla wszystkich wiernych, ponieważ, jak czytamy w nocie wyjaśniającej dykasterii do spraw doktryny wiary, księża z Bractwa Kapłańskiego sprawują sakramenty niegodziwie, a sakrament pokuty przez nich udzielany oraz małżeństwa, przy których asystują, są nieważne. Decyzja Lefebvre'a. Jakby takim tytułem wyjaśnienia całej historii chcę przedstawić Państwu też, jak to powstało to Bractwo św. Piusa X. Podczas Soboru Watykańskiego II francuski arcybiskup Marcel Lefebvre, należący do mniejszości soborowej sprzeciwiającej się niektórym reformom, złożył swój podpis pod konstytucją o liturgii Sacrosanctum Concilium, a także pod deklaracją o wolności religijnej Dignitatis Humanae. Warto również przypomnieć, że arcybiskup Lefebvre odprawiał mszę z 1965 roku zawierającą pierwsze, wciąż eksperymentalne formy liturgiczne. Po założeniu w 1970 roku Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, posiadającego własne seminarium w Ekon, szwajcarskiej diecezji Lozanny, Genewy i Fryburga oraz po zatwierdzeniu przez biskupa diecezjalnego François Charriera, arcybiskup Lefebvre odmówił sprawowania mszy według nowego mszału rzymskiego, a w 1974 roku określił zmiany wprowadzone przez ostatni sobór jako niszczące Kościół nowinki. Odrzucamy, oświadczył w piśmie 21 listopada 1974 roku, cytuję, i zawsze odrzucaliśmy podążanie za Rzymem o tendencjach neomodernistycznych, neoprotestanckich, które wyraźnie doszły do głosu podczas Soboru Watykańskiego II oraz po nim, we wszystkich reformach, które z niego wyniknęły. Wszystkie te reformy w rzeczywistości przyczyniły się i nadal przyczyniają do niszczenia Kościoła. Koniec cytatu. Pomimo uchylenia diecezjalnej zgody na działanie Bractwa, Stolica Apostolska szuka dialogu z arcybiskupem. Święty Paweł VI powołuje komisję, by wysłuchać postulatów arcybiskupa Lefebvre'a i w 1975 roku prosi go o zamknięcie seminarium w Econ i wstrzymanie się od wyświęcania nowych księży. Trzykrotnie papież Montini pisze do arcybiskupa i wysyła zaufanych hierarchów, aby odwiedzili siedzibę tradycjonalistów. Po kolejnej odmowie arcybiskup Marcel Lefebvre zostaje suspendowany, w wyniku czego nie może już sprawować mszy świętej. Mimo to w sierpniu tego samego roku w obecności 10 tysięcy wiernych i 400 dziennikarzy przewodniczy mszy świętej, której sprawowanie zostało mu zakazane, czym wywołuje ogromny rozgłos w mediach. We wrześniu 1976 roku arcybiskup Lefebvre zostaje przyjęty na audiencji przez papieża w Castel Gandolfo. Rozmowa nie przynosi jednak żadnych rezultatów. Również we wrześniu 1976 roku w rozmowie z francuskim filozofem Jean Guitonem, który poprosił papieża, by uczynił, cytuję, wszystko co możliwe i niemożliwe, aby uniknąć schizmy. Koniec cytatu. Święty Paweł VI odpowiada, cytuję, czuję to dokładnie tak samo jak Pan, a nawet nieskończenie bardziej niż Pan. Jest to pierwszy prawdziwy krzyż w ciągu 13 lat mojego pontyfikatu. Mogę jednak powiedzieć Panu, że uczyniłem wszystko, co możliwe, aby tego uniknąć. I dodaję, cytuję, nie wiem, jak za kilka miesięcy ten brak jedności miałby nie doprowadzić do ekskomuniki. Koniec cytatu. Tak się jednak nie stanie. Nie miną miesiące, ale kilkanaście lat pomimo nieustannie wyciągniętej ręki następcy Piotra. Porozumienie doktrynalne podpisane przez arcybiskupa Lefebvre'a. Po wyborze świętego Jana Pawła II arcybiskup Lefebvre wydaje się patrzeć na Rzym innymi oczami. 18 listopada 1978 roku zostaje przyjęty na audiencji, a w liście z 8 marca 1980 roku skierowanym do papieża pisze, że nie ma, cytuję, żadnych wątpliwości co do godziwości i ważności waszego wyboru. Koniec cytatu. Oraz, że, cytuję, nigdy nie twierdził, koniec cytatu, iż msza posoborowa, cytuję, jest sama w sobie nieważna lub heretycka. Koniec cytatu. Porozumienie mające na celu doprowadzenie do przynajmniej częściowej zgody oraz zniesienie suspensy wydaje się możliwe 10 lat temu po spotkaniu z Janem Pawłem II. W kwietniu 1988 roku kardynał Józef Ratzinger, prefekt Kongregacji Doktryny Wiary oraz jej sekretarz arcybiskup Alberto Bavone przez 3 dni od 11 do 13 kwietnia osobiście prowadzą niełatwe rozmowy z arcybiskupem Lefebvre'em i jego współpracownikami. Najbardziej znaczącą zachętą jest ta, która nadchodzi w przeddzień spotkania od samego papieża. Bawarskiemu kardynałowi dzięki cierpliwości i inteligencji udaje się doprowadzić do podpisania wspólnego protokołu doktrynalnego. Tekst zostaje dopracowany podczas spotkania. W Rzymie 4 maja 1980 roku, a następnego dnia podpisują go kardynał Ratzinger i arcybiskup Lefebvre. W tekście tym arcybiskup oraz członkowie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X obiecują zawsze pozostawać wiernymi Kościołowi katolickiemu i papieżowi. Koniec cytatu. Oświadczają, cytuję, że akcentują nauczanie zawarte w punkcie 25 Konstytucji Dogmatycznej Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II dotyczącym magisterium Kościoła i należnemu mu posłannictwu. Akcentują nauczanie zawarte w punkcie 25 Konstytucji Dogmatycznej Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II dotyczącym magisterium Kościoła i należnemu mu posłuszeństwa. Koniec cytatu. Zobowiązują się, cytuję, przyjąć pozytywną postawę i dążyć do dialogu ze Stolicą Apostolską, unikając wszelkiej polemiki. Koniec cytatu. W odniesieniu do niektórych punktów nauczania soborowego lub dotyczących późniejszych reform liturgii prawa kościelnego, które tradycjonalistom wydają się trudne do pogodzenia z tradycją, oświadczamy ponadto, czytamy w protokole, że uznajemy ważność ofiary mszy świętej i sakramentów sprawowanych zamiarem czynienia tego, co czyni Kościół. Zgodnie z obrzędami zatwierdzonymi przez świętych Pawła VI i Jana Pawła II. W tekście porozumienia poruszono również inne kwestie. Bractwo kapłańskie miało stać się stowarzyszeniem życia apostolskiego, ciesząc się w ten sposób pełną autonomią, a cytuję, ze względów praktycznych i psychologicznych uznaje się za pożyteczne wyświęcenie na biskupa jednego z członków bractwa kapłańskiego. Koniec cytatu. Problem wydaje się być rozwiązany. I nie jest, bo jak mówiłem wcześniej, 1 lipca tego roku na nowo zostaje wyświęconych 4 biskupów w tym bractwie i dokonuje się ten akt ekskomuniki. Dlatego o tym mówię dzisiaj, bo także w Melbourne są kościoły należące do tego bractwa Hampton. Dlatego przestrzegam ludzi, że uczestniczenie w tych nabożeństwach, tych mszach, jeżeli ktoś się zacznie identyfikować z tym stowarzyszeniem świętego Piusa X, oznacza, że jest wykluczony ze społeczności Kościoła. Dziękuję serdecznie.
0: Czy mogę jeszcze spytać, tutaj zachodzi też kwestia mszy łacińskich. Jaki to ma efekt na te msze, które się odbywają i w Małowym, i w Sydney?
1: W kościele świętego Alojzego msza po łacinie. Jeżeli w liturgii wypomina się, że w jedności z papieżem, w tym wypadku i teraz z Leonem i biskupem Piotrem, prawdopodobnie liturgia kościoła świętego Alojzego jest zgodna z kościołem. I to nie chodzi o to, żeby kompletnie zniszczyć łaciński rytm mszy świętej, tylko chodzi o, że to bractwo, o którym mówiłem wcześniej, okazuje kompletne nieposłuszeństwo wobec Ojca Świętego. I dlatego jest ta bardzo mocna decyzja Stolicy Apostolskiej.

jak jezuita nawrócił zbrodniarza. Minęła rocznica 70. wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Z tej okazji publikujemy niezwykłą opowieść o nawróceniu komendanta obozu Rudolfa Hessa skruszonemu zbrodniarzowi. Wielogodzinnych rozmów o wierze i ostatniej posługi udzielił jezuita ojciec Władysław Lon. Komendant obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau, Rudolf Hess, pozostaje po sobie autobiografię, w której opowiada m.in. o wydarzeniu, jakie miało miejsce w 13 roku jego życia. Pewnego razu w szkole, podczas przepychania się przy wejściu do sali gimnastycznej, rzucił niechcący ze schodów jednego ze swoich kolegów z klasy. Przy upadku pękła mu kostka. Rudolf ukarany został 2 godzinami kozy. Następnego dnia ojciec, któremu chłopiec nic o zdarzeniu nie powiedział, zażądał od niego wytłumaczenia się. Skąd o tym wiedział? Winowajca był przekonany, że mógł się on o całej sprawie dowiedzieć jedynie od spowiednika, u którego się wyspowiadał, a który jako przyjaciel ojca był u nich przed dzień z wizytą. Cytuję, byłem zupełnie zdruzgotany, nie z powodu kary, lecz na skutek niesłychanego nadużycia zaufania przez mego spowiednika. Uczono mnie, że tajemnica spowiedzi jest nienaruszalna, tymczasem ksiądz złamał tajemnicę spowiedzi. Moje zaufanie do świętego stanu kapłańskiego zostało załamane. U Rudolfa nastąpił bunt. Pęknięcie kostki z powodu rzucenia ze schodów nie jest wydarzeniem bagatelnym. O wypadku huczała cała szkoła. Zwykle wtedy przerywa się lekcje, wzywa pogotowie. Dyrekcja powiadamia rodziców. Tak pewnie było i w tym wypadku. Rozmowa księdza z rodzicem o tym wydarzeniu, o którym wszyscy już mówili, nie musiała opierać się na ujawnieniu tajemnicy spowiedzi, ale w oparciu o informacje powszechne dostępne. Rudolf jednak był przekonany, że spowiednik zawiódł jego zaufanie. W 40 roku życia Rudolf Hess pełnił obowiązki komendanta obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau. Dokładnie od kwietnia 1940 roku do listopada 1943 roku. Po nim do stycznia 1945 roku obowiązki te pełnili Arthur Lieber Henschel i Richard Baer. Pierwszy transport Polaków do Oświęcimia dotarł w czerwcu 1940 roku. W drugiej połowie roku 1940 w obozie znaleźli się pierwsi jezuici. Z pociechą duchową i z pomocą materialną do nich udał się ich prowincjał ojciec Władysław Lon. Nie miał on pozwolenia na wejście na teren obozu, ale druty kolczaste nie były szczelne, więc wszedł. Szybko jednak został schwytany i postawiony przed majestatem Hessa. Wyrok był przesądzony, kula w głowę. Stało się jednak inaczej. Ojciec Lon doskonale znał język niemiecki, zaimponował komendantowi tą znajomością języka, także odwagą, i ten darował mu życie. Na decyzję Hessa mogła także mieć wpływ niemieckie nazwisko prowincjała. Hess zapamiętał nazwisko księdza. Od tego wydarzenia upłynęło 7 lat. Jest rok 1947. Rudolf Hess ma na swoim sumieniu zbrodnię ludobójstwa. Po 5 latach człowiek ten wyrokiem Trybunału Międzynarodowego w Norymbędze zostaje skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok będzie wykonany na terenie byłego obozu KL Auschwitz. Przebywając w więzieniu w Wadowicach, Rudolf w liście do żony pisze: wyrosły we mnie duże wątpliwości, czy również moje odwrócenie się od Boga nie wychodziło z fałszywych przesłanek. Było to ciężkie zmaganie się, odnalazłem jednak swoją wiarę w Boga. Profesor Batavia, który miał z Hessem kontakt jeszcze po jego skazaniu, zapytał go, czy nie chciałby porozmawiać z księdzem. Zaraz po przywiezieniu go do więzienia w Wadowicach, 4 kwietnia 1947 roku, były komendant obozu prosił o spotkanie z księdzem katolickim. Ponieważ na prośbę tę od razu nie zareagowano, powtórzył ją na piśmie, którym prawdopodobnie podał nazwisko ojca Władysława Lona. Człowiek, który zabił dziesiątki tysięcy ludzi, sięga teraz po Boże miłosierdzie. Potrzebuje księdza, bo próby niezależnego dogadania się z Bogiem nie powiodły się. Potrzebuje pomocy, która będzie mu dana przez opatrzność, przez posługę kapłana. Jest nim jezuita, ojciec Władysław Lon, prowincjał z lat wojny, którego on nie zastrzelił, gdy spotkał go po raz pierwszy. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Gdy w maju 1945 roku zakończyła się II wojna światowa, Rudolf Hess znalazł się w więzieniu. Miał czas na przemyślenia. Uderzyło go, jak sam później wyznał, ludzkie traktowanie przez polskie służby więzienne. Uwierzył w człowieka. To umożliwiło mu znalezienie drogi do Boga, dało dostęp łasce nawrócenia. Gdy więc szukano spowiednika dla Rudolfa Hessa, on sam prawdopodobnie podał nazwisko księdza w prośbie złożonej na piśmie lub nazwisko to podał książę metropolita. Gdy właściwy prokurator zwrócił się do miejscowego proboszcza, księdza prałata Leonarda Prochownika, który za pośrednictwem metropolity Adama Sapiechy nawiązał kontakt z ojcem Władysławem Lonym. W ten sposób doszło do drugiego spotkania księdza i Hessa. Dwa razy, 10 i 11 kwietnia 1947 roku, samochód służbowy przysłany z Wadowic przyjeżdżał do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, gdzie od dnia 14 kwietnia 1947 roku były prowincjał pełnił obowiązki kapelana. Dnia 10 kwietnia ojciec Lon odbył z Hessem wielogodzinną rozmowę, pisze ksiądz Desseler, po której Hess złożył katolickie wyznanie wiary, wyspowiadał się, powracając w ten sposób na łono kościoła. Następnego dnia ojciec Lon przyniósł z kościoła parafialnego wiatyk i udzielił Hessowi komunii świętej. Obecny przy tym był kościelny Karol Leń. Opowiadał on później, że Hess przyjmując komunię, ukląkł na środku celi i płakał. Tego samego dnia napisał listy pożegnalne. W archiwum parafii wadowickiej zachowały się ważne dokumenty dotyczące konwersji Rudolfa Hessa. Kronikarz krakowski ojców jezuitów mówi to samo. W dzień po napisaniu listów pożegnalnych skazaniec wręczył prokuratorowi oświadczenie sporządzane z własnej inicjatywy celem opublikowania. Hess po raz pierwszy uznał swoją odpowiedzialność za to, co się działo w Auschwitz. Nie tylko w wymiarze prawnym, ale także moralnym. Cytuję to jego oświadczenie. Sumienie zmusza mnie do złożenia jeszcze następującego wyjaśnienia. W osamotnieniu więziennym doszedłem do gorzkiego zrozumienia, jak ciężkie popełniłem na ludzkości zbrodnie. Jako komendant obozu zagłady w Auschwitz urzeczywistniałem część straszliwych planów III Rzeszy ludobójstwa. W ten sposób wyrządziłem ludzkości i człowieczeństwu najcięższe szkody. Szczególnie narodowi polskiemu zgotowałem niewysłowione cierpienia. Za odpowiedzialność moją płacę życiem. Oby mi Bóg wybaczył kiedyś moje czyny. Naród polski proszę o przebaczenie. Dopiero w polskich więzieniach poznałem, co to jest człowieczeństwo. Mimo wszystko, co się stało, traktowano mnie po ludzku, czego nigdy bym się nie spodziewał i co mnie najgłębiej zawstydzało. Oby obecne ujawnienie i stwierdzenie tych potwornych zbrodni przeciwko człowieczeństwu i ludzkości doprowadziło do zapobieżenia na całą przyszłość powstawaniu założeń mogących stać się podłożem tego rodzaju okropności. Podpisany Rudolf Franz Ferdinand Hess, Wadowice, 12 kwietnia 1947 roku. A chciałbym dodać, jeżeli Państwo pozwolą, że kiedy ojciec Lon wrócił do Krakowa, spotkał się ze straszną awersją i pogardą wielu ludzi, którzy nie mogli zrozumieć, jak można przebaczyć zbrodnie, straszne zbrodnie Auschwitz-Birkenau, takiemu człowiekowi, który tworzył ten obóz od samego początku. I kiedy nastawano na niego bardzo mocno, ojciec Władysław Lon wydał oświadczenie, że on w sumieniu czuje, że Hess po śmierci będzie w czyśćcu aż do końca świata, żeby przekonać wszystkie swoje ofiary, że jego nawrócenie było autentyczne. Na tym dziękuję Państwu bardzo.

nasz czas antenowy się kończy, więc żegnam się z Państwem utworem Nie jest ciężki, jest moim bratem w wykonaniu Jane Rutter.